Ama sasa vera so nyimbo za loko loko tamvera akaone tamvera aka